schodach chciałam krzyknąć, jak pan śmie, co za zwyczaj, co za moda i w ogóle mówię nie. Lecz bezsilna jest dziewczyna, gdy ktoś takie oczy ma, to